Przyjaciel, lubim wiatr jako wczoraj, a mniej jako zajtra. Lubim cię stale, więc nawzdy, niekoniecznie. Si moja żena, a ja są twój mąż. Dwaja ludzi, a w wielkim świecie, którzy chcą po sobie nieco zaniechać. Nieco piękne, a niezapomnianie, aby się ich zapamiętało.